na jale mwaire e kwira la prawa tutaona sio e kwira la prawa ni akupa jon tutaona sio baba aja mama ni